no, hey, no, hey, no, hey, no, hey, lay, lay, lay. I know, mini no, hey, no, hey, lay, lay. Ho, mini no, hey, lay, lay. Ho, mini no, hey, lay, lay.